0: Nubana bayeko na yo batika makelele.
1: Na lobina yo soki bako fanda nye. Mabanga eko banda kokanga nesengo.
2: Koma kie pene na Yerusalemi, atali yango pe aleli.
1: Soki penza, oyeba kinzela ememakana kimia kasilelo ebomba meliyo. Mikoleko ya banguna na yo, bako zinga yo na makasi na bango bako kwesa bitutu na yo. Pe bako bebisa yo na lopango na yo, bako bomabana na yo. Libanga moko te kotika la likona mosusu pona tango malamu oyeba kinzambe na yote.
2: Tempelo ya Yerusalemi ekoma kilokola wenze kasi ndako ya nzambe te.
3: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.